0: телефон.
1: І до самого п'ятницю передаю вам привітання. Нікара Білоруська радіорація. 15 хвилин зараз докладно. Застається до 17-ї Білорусі, до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.
2: Радіорація. Тут живе Білорусь.
1: Ну, так само закрываем зараз чергову тему. История ведает мощный досвід жорсткого супротиву по іншим континентам. У Чили часу диктатура Аугуста Пиночета. Уже 6 вересня в музее памяти Сибиру Белостоку можно будет побачить уникальную выставу. А вот у чем ее уникальность, да про то, как текстильное мастерство объединяет досвід разных стран до поколений, розповідає кураторка выставы Юліта Вась.
3: Арпіджерас – то са текстильные праце, wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów. Na podstawie, jakby bazą prac jest materiał jutowy. Wykorzystywały po prostu worki po żywności. Arpidżeras są nie tylko jakby kroniką historyczną, ale też są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury. Obrazy są bardzo kolorowe, wydają się być takie dziecinne czasami, natomiast ich przekaz jest bardzo wyraźny. Dyktatura Pinocheta bardzo szybko zorientowała się, że one mogą być zagrożeniem, w związku z czym były one zakazane i większość arpidżet nie jest podpisana. Dzisiaj mamy te prace u siebie. Jeśli pani pyta o to, jaki one mają związek z pamięcią, one opowiadają tą historię, która wtedy wydarzyła się w Chile. One pokazują poza samymi wydarzeniami historycznymi też taką społeczną walkę kobiet, które nie walczyły przemocowo, ale nie poddawały się. Tworzyły te prace były eksportowane, w sensie wywożone za granicę Chile po to, żeby pokazać, co wtedy w tamtych czasach się działo w kraju. Jednocześnie one też dokumentują miejsca pamięci, tak jak Villa Grimaldi, dokumentują też konkretne wydarzenia, które się wtedy miały miejsce, takie jak masakra w Longquen, ale też pokazują formy społecznego oporu, pokazują protesty społeczne, które wtedy też kobiety organizowały. Podczas tych protestów na przykład tańczyły.
4: Czy możemy сказать, że tych, kto przyjdzie na wystawy, Polacy, Białorusi, особливо те, які живуть у Польщі після протесту, можуть знайти щось важливе про боротьбу з диктатурою у любой країні світу.
3: Власне, якби для нас спровадження вистави з Чіле є так, я часто достаю питання, якби як то стало, що та вистава тут знайшла. Видає що якби мовлення о різних ситуаціях, о різних рухах сполучених, які мали місце, о тоталітаризмах, о різних трагедіях, які відбувалися в різних країнах, в різних szerokościach geograficznych. Ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpidżerasach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
4: I już 6 września tu czekają za pierwsze мероприемство, gdzie warto być i co jeszcze ciekawego w programie mająca w wystawie.
3: W zasadzie przygotowaliśmy dla Państwa tak od września aż do 16 października szereg wydarzeń towarzyszących tej wystawie. 6 września między godziną 10 a 13 odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To jest pierwsza część tych warsztatów. Druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Będziecie Państwo mieli do dyspozycji różne materiały, które do tego posłużą, ale jeżeli macie Państwo cokolwiek, co jakby jakiś materiał, tak, czy ubranie, które ma dla Państwa szczególne znaczenie, możecie to przynieść i użyć w tej pracy. Ze wszystkich prac, które powstaną podczas wszystkich trzech warsztatów, powstanie wspólna tkanina pamięci, którą zaprezentujemy na finisażu wystawy 16 października o godzinie 18.
1: Я голом побачив 24 твори текстильної праці з музею пам'яті і правого чоловіка у Чилі, створеної жінчинами під час диктатури Аугуста Піночета. Побач з ними представлені 6 експонатів, зв'язані з сібіраками, жахарами Подляша, яких ссылали у Сибір.

Ocieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Poznałaś ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że